Już by wiedzieli, jesteś kurman barali dios. Obiepię się piedzy, ma jedwa smutur, kurpim, stam depresji, ugaram i jedz. Kada on liekt, nenoven. Weź i busta, i za ja arano, aborta loka, kas wisman, zi ubi liekt. Ja tylko